si tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej.